0: sage ich jetzt nochmal.
1: Hallo, hier ist Marc Forster und hier ist der Fritz Takeover, beziehungsweise hier ist gar nicht Marc Forster, sondern Marc Zwirtner. Ich bin ja, Forster ist ja nur ein Künstlername und ich heiße zwar Marc, aber meine Mama kommt aus Polen und nennt mich deswegen Marek. Deswegen nennt mich meine ganze Familie und meine Freunde auch Marek. Und um dem so ein bisschen, weil ich ja hier alles machen kann, was ich will, deswegen schalte ich jetzt um sofort von Deutsch na Polski, teraz mówimy po polsku. Teraz jest Olivia z nami tutaj w studiu i robimy interview po polsku, tak?
2: Tak, siema.
1: Siema, spoko.
2: Przyniosłam ci coś, bo w Polsce się zawsze przychodzi, nie przychodzi z pustymi rękoma, prawda, do kogoś do domu.
1: Tak.
2: Więc mam coś.
1: O, widzę, może, widzę już.
2: Wiesz, co to jest?
1: No, ptasie mleczko.
2: Znasz ptasie mleczko? Lubisz
1: Znam,
2: ptasie mleczko?
1: Ptasie mleczko, Vogelmilch.
2: Tak, dokładnie. Przetłumaczone to jest Vogelmilch. W tym jest taki jakby marshmallow w środku.
1: Ale otwieram, czekolady. Bo jest zamknięte, tak?
2: Tak, tak,
1: otwieram,
2: spróbuj. I w tym czasie, jak to otwierasz...
1: Ale normalne, waniliowe, to i tak najlepsze.
2: Oryginalne, tak. W tym czasie, jak to otwierasz, może już ci zadam pierwsze nasze pytanie, bo
1: tak,
2: po polsku nie mamy aż tak dużo czasu,
1: dziękuję.
2: Niestety.
1: Nie mamy czasu.
2: Jak myślisz, jakie słowo po polsku brzmi o wiele lepiej niż po niemiecku?
1: Prawie wszystkie.
2: Uważasz, że wszystkie? Naprawdę?
1: No prawie, nie wiem, jest, ja myślę, że po polsku są więcej słowa niż po niemiecku.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Może takie słowo jak dupko?
2: Moja dupko?
1: Dupko?
2: A wiesz, że
1: albo
2: to się...
1: kaczka?
2: Wiesz, że dupko mówią chłopaki do dziewczyn nieraz?
1: Tak?
2: Tak,
1: o, no to przepraszam.
2: To jest takie coś jak mein Schatz, moja dupko.
1: Aha, okej, okay, nie, no ten to kaczka.
2: O tak, kaczko, w ogóle zwierzęta, bo tak. Jak masz Eichhörnchen, a wiewiórka?
1: Wiewiórka to bardzo ładnie, ale Eichhörnchen to jest też bardzo ładne niemieckie słowo. Ptasie mleczko też.
2: Eichhörnchen, ale Polacy, Niemcy zawsze się z tego śmieją, że jest Schmetterling i Eichhörnchen, że to jest takie twarde, rozumiesz?
1: Ale Eichhörnchen to moja ciocia, jak ja zawsze do niej mówię, żeby do mnie powiedziała Eichhörnchen, ona mówi Eichhörnchen.
2: Eichhörnchen, tak. I to samo jest, moja mama nigdy nie umie powiedzieć Käse, zawsze mówi Käse.
1: Käse. Nieźle. No gdzie jest Kajza?
2: A propos Kajza i ptasiego mleczka.
1: Tak.
2: Są rzeczy, które Polacy mają w domu, ale Niemcy nie. I też trudno by to było wytłumaczyć, czemu mamy to w domu.
1: Bo...
2: jest bardzo specyficzne. Masz takie coś, co ci wpada do głowy od razu? Czego Niemcy nie mają w domu, a Polacy bardzo?
1: Pierwsze, co mam w głowie, to jest może majonez?
2: Majonez?
1: Bo majonez jest zdecydowanie lepszy w Polsce.
2: Ale team Kielecki czy Winiary?
1: Kielecki.
2: Nie.
1: Czy Winiary?
2: Tak.
1: Nie, Kielecki 100%.
2: Nie, ale Kielecki jest taki zała, taki...
1: No i dobry, bo tak świeżo smakuje, myślę.
2: Ale a propos majonezu, ketchup też jest lepszy. Ja mam tylko polski ketchup w domu.
1: Ja nie, w ogóle nie lubię ketchup. To nie znam się na ketchupu polskiego.
2: Czyli frytki tylko z majonezem?
1: Tak, zawsze.
2: Ajajajaja, a w Polsce nawet się je, wiesz, że pizzę z ketchupem i z sosem takim czosnkowym?
1: No naprawdę, masz rację.
2: Jesz pizzę z czosnkowym w Polsce, czy nie?
1: Lubię bardzo i też z ketchupem. To, wiesz,
2: no to widzisz,
1: to,
2: mamy.
1: Tak, wiem, masz rację. Ich glaube, wir unsere Zeit läuft ab. Ich hab's gerade im Innern gemerkt, że nie mamy czasu więcej mówić po polsku.
2: Nie mamy, nie?
1: Nie.
2: A mogę ci pozostawić... Ostatnie pytanie
1: tak?
2: tylko.
1: Tak?
2: Masz polską piosenkę, taką ulubioną, którą często nadal słuchasz?
1: Znasz Czerwone Gitary?
2: O, no pewnie,
1: to są,
2: że znam.
1: Polskie Beatlesy.
2: Mhm, tak.
1: I bardzo lubię tę piosenkę. Matura. Tak.
2: Nie
1: już
2: znam.
1: Za rok matura.
2: Nie znam tego.
1: Trzeba posłuchać. Also, Empfehlung von uns, Czerwone Gitary. Und jetzt schalten wir um auf den nächsten Song. Auch, ich glaube, er ist ein halber Pole. Two Hollis mit Jeans.
2: Geil. Okay.